kwaba ke manje mntana umuntu siyakwaba nomama bezovuka balungiselela ukuba baye enkonjweni ake sigwabeni balaleli ake sigwabe kwaba ngikwabe kwaba lapha flethe.

Te saludos gakezo buso. Olan tutuane. Right, we're gonna cause atmosphere ngala sibeka my birthdays. Sibeka wonke umuntu ozalwa namhlanje. Mhlaka 2, mhlaka 3. Uwantu Ntulikazi. 2026 unyaka. Lala kanjani? Yeah! Wake up! Fuga! Fuga!